ule dare paian kula na kulipa araje te kado nyanjo ne kone no kala tino ule dare don ameo pude goba de kala mere pole.